0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: To była Nirvana w ST Rock, wcześniej jeszcze Perfect. No a tę godzinę rozpoczęliśmy od takiego utworu, ikony rocka, Smoke on the Water, Deep Purple. I tak właśnie zaczynamy też nasze niedzielne spotkanie w ST Rock. Witam po 9:00, Michał Cieślik, dzień dobry. No i to przedpołudnie niedzielne spędzimy razem. Zapraszam do 12:00. Przed nami same wielkie firmy, Queen, Van Halen, Bon Jovi, oni wszyscy w tej godzinie się zmieszczą. No a teraz sięgamy po jedno z tych naszych nowych nagrań, Bear McCreary, do spółki z kolejnymi ikonami rocka, Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem, znanym z Red Hot Chili Peppers. Ich wspólny kawałek zatytułowany jest Cool Kids.
1: Ten kawałek do

0: To był John Bon Jovi, który, jak wiadomo, od lat zmagał się z problemami ze strunami głosowymi. W końcu przeszedł poważną operację chirurgiczną oraz rehabilitację, która przywróciła mu głos. I jak deklarował niedawno, wróciłem do pełni sił. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewałem, ale trzeba było to doprowadzić do końca. I to znakomita wiadomość. Artysta zadeklarował też, że jest gotów do powrotu na scenę i, jak powiedział, tak zrobił. W lipcu zagrał z Bon Jovi aż 9 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku, ostatni przed tygodniem, i to był naprawdę udany powrót na scenę po 4 latach. Teraz chwilę przerwy, a na przełomie sierpnia i września kilka koncertów na Wyspach Brytyjskich, w tym aż 3 na słynnym stadionie Wembley. Więc jesteśmy świadkami takiego nowego otwarcia, można powiedzieć. Wanted, Dead or Alive, Bon Jovi. Już za nami Westerok.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Kiedyś był wielkim nieobecnym polskich rodzin. Dziś ponad połowa młodych mężczyzn deklaruje, że bycie ojcem to ich najważniejsza rola. Relacja z tatą to fundament na całe życie. Jak o nią zadbać?
3: Nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
2: Mówi Przemysław Górski, mentor i trener brazylijskiego jiu-jitsu.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To był zespół Linkin Park, który w przyszłym roku zostanie uhonorowany własną gwiazdą na słynnym Hollywood Walk of Fame. Dodajmy, powstała w 1953 roku Aleja Sław. Wciąż cieszy się bardzo dużym uznaniem i popularnością, choć nie brak wokół niej kontrowersji, bo mówi się, że taką gwiazdę to może mieć de facto każdy, oczywiście za odpowiednią zapłatą. Niemniej jest to wielki zaszczyt dla zespołu, który w tym gronie odznaczonych własną gwiazdą znajdzie się obok takich tuzów rocka jak The Smashing Pumpkins czy Ramones, ale to już historia z datą 2027. A wracając do spraw bieżących, teraz zaśpiewa facet, który niedawno ponownie stanął na ślubnym kobiercu, a wybranką muzyka została młodsza o 16 lat, niejaka Brittany Parisi. Jonathan Davis, oczywiście o nim mowa, teraz z Kornem w kawałku Word Up.

0: POD Alive. Na finał tej pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Za chwilę będzie 10:00, już lada moment na naszej antenie Metallica od kawałka The Unforgiven 2. Rozpoczniemy tę kolejną odsłonę niedzielnego przedpołudnia. No i pojawi się wokal faceta, który jutro będzie obchodził swoje 63. urodziny, więc już tak awansem wszystkiego dobrego z tej właśnie okazji, choć jutro pewnie nie jedna okazja się przydarzy ku temu, żeby te życzenia powtórzyć. James Hetfield, Metallica, już lada moment, Westerok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

To był zespół Garbage, w skład którego wchodzi m.in. charyzmatyczna wokalistka Shirley Manson, a do tego jeszcze legendarny producent nie mniej legendarnego albumu Nevermind Nirwany, Butch Vig. Państwo zresztą niedawno gościli w naszym kraju, w maju zagrali koncert w Warszawie. I Think I'm Paranoid, Garbage, już za nami, Westrock, a ja kłaniam się po 10:00. Dzień dobry, Michał Cieślik, zapraszam na kolejną godzinę naszego niedzielnego spotkania. To teraz sięgamy po nasze nowości. Przed nami Billy Morrison do spółki z Dexterem Hollandem. Pan Billy jest ostatnio gitarzystą Billy'ego Idola, a Dexter Holland, no to chyba postać, której specjalnie przedstawiać nie trzeba. Wokalista zespołu The Offspring. Ich wspólny utwór zatytułowany jest Never Gonna Change. Ten kawałek.

0: To była grupa The Cult, która może nie wszyscy wiedzą, ale przyczyniła się do wypromowania zespołu Guns N' Roses. W 1987 roku mieli już ugruntowaną pozycję w świecie rocka i po wydaniu płyty Electric ruszyli w trasę po Stanach jako support. Pojechali z nimi młodzi, gniewni i nieznani szerszej publiczności jeszcze chłopcy z Guns N' Roses. Na pomysł zaproszenia Gunsów na trasę wpadł podobno sam Ian Astbury, wokalista zespołu The Cult, który zadzwonił do kolegi z zespołu Billy'ego Duffy'ego, mówiąc, że jest taki zespół z Ameryki, nazywają się Guns N' Roses, są naprawdę świetni i że powinni ich sprawdzić, zabierając ze sobą w trasę koncertową. No i tak się stało. Chwilę później Guns N' Roses byli już wielką gwiazdą, no i pewnie jakiś mały pierwiastek tego sukcesu zawdzięczają właśnie grupie The Cult, która przed chwilą zagrała jeden ze swoich największych hitów w Esce Rock. Fire Woman to już za nami w Esce Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

No tak, można przez całe życie nagrywać dobre, wartościowe utwory i przejść niezauważonym, niezauważoną. No i ta pani w 95 roku wydała swoją debiutancką płytę i od razu znalazł się na niej jej największy hit. One of Us, oczywiście o tym utworze mowa. Nigdy potem nie dała rady wznieść się na ten poziom popularności, mimo że od tamtego momentu nagrała ponad 10 płyt, ale na żadnej z nich nie znalazł się hit na miarę tego z 95 roku. Ale może to jest jakiś sposób. Zacząć od mocnego uderzenia, żeby potem już nie musieć nic nikomu udowadniać. No nie wiem, jak do tego tematu podchodziła Joan Osborne, ale może jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa. Poczekamy, zobaczymy. Joan Osborne, One of Us, to już za nami w Easter Rock, a my pozostajemy przy żeńskich wokalach. Teraz będzie Amy Lee z zespołem Evanescence. Call me when you're sober. So cool.

0: to był zespół R.E.M. w Esterok, He's the End of the World as we know it. Na koniec świata to jeszcze nie jest mimo wszystko, ale koniec kolejnej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliżamy się do 11, a ja polecam się już w tej ostatniej odsłonie niedzielnego przedpołudnia na początek kolejnej godziny naszego spotkania AC/DC i Highway to Hell.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Będzie nam piękne słoneczko, słuchajcie, świeciło.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj w ciągu dnia piękne słońce, a w nocy towarzyszył nam piękny księżyc. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy przede wszystkim Panowie wiecie, jak nazywał się ten dzisiejszy księżyc. To był księżyc rogaczy.
2: Rogaczy, tak, no. Tak. Wszystkim rogaczom wszystkiego najlepszego.
3: Ja bym tam sprawdził, gdzie dzisiaj partnerka nocowała.
2: Ty się przed chwilą na antenie Kondzio przyznałeś do tego, że miałeś na ścianie plakaty fantastycznych tenisistów. No i tu słuchacz się trochę o ciebie niepokoi.
4: Miał pan plakat Sabriny w pokoju? Bo jeśli nie, to zaczynam się martwić.
3: Miałem.
4: Pozdrawiam.
3: Sabriny nastoletniej czarownicy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Alien and Farm, no i Smooth Criminal z repertuaru Michaela Jacksona w interpretacji tej właśnie amerykańskiej grupy. Kłaniam się po 11:00. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego niedzielnego spotkania. Przed nami jeszcze przed południem między innymi Nirvana, pojawi się też grupa Staind, no a przed nami legendarny głos, nie mniej legendarnego zespołu Turbo, Grzegorz Kupczyk, który tym właśnie utworem, który za chwilę usłyszymy, zapowiada swoją nową solową płytę. Krążek ukaże się 9 października i będzie zatytułowany Aperitif. No i taki mały aperitif do tej płyty w tym momencie, czyli kawałek Party Doll. Grzegorz Kupczyk przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: 25 lat ma ten numer. W maju 2001 roku znalazł się na świetnej płycie Break the Cycle. To były jeszcze czasy, nazwijmy to, bezyoutubowej. Muzyczne klipy miały swoją premierę w MTV. Tak też było w tym przypadku, a było czym się pochwalić, tym bardziej, że teledysk do tego kawałka wyreżyserował niejaki Fred Durst, zespół Limp Bizkit. Także polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć tego właśnie klipu. Najwyższa pora nadrobić zaległości. It's been a while. I Staind już za nami w SC Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.
4: All right, this is Kirk from Metallica.
5: Hello, I'm David Gilmour.
6: Hello, I'm Richard Wright.
7: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
8: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Bittersweet Symphony, The Verve, to już za nami w ST Rock. A przed nami ekipa, która miesiąc temu zagrała w Polsce, to przy okazji tegorocznego openera, a ci, którzy z jakichś powodów nie mogli być tam na miejscu w Gdyni, mogli obejrzeć ten koncert na żywo, w telewizji. Z czego mówiące te słowa osobiście postanowiły skorzystać, organizując tak zwanego homenera, jak to kiedyś już określiłem. Sam koncert świetny, mimo że musiał zostać odrobinę skrócony ze względu na, delikatnie mówiąc, niesprzyjające warunki atmosferyczne, ale Lullaby zdążyli zagrać bez przeszkód i nie ukrywam, że był to mój ulubiony moment tego koncertu. The Cure przed nami, Lullaby.

0: To była Ira i mój dom w Esterok. No i to był ostatni utwór, który dzisiaj miałem dla Państwa do zagrania, więc odhaczone. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się jutro, chwilę po 12, czyli dokładnie w tym momencie mniej więcej będziemy się witać w poniedziałkowe wczesne popołudnie. A już po 12 dzisiaj na Anceliński Rok. Melina.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Tomasz Raczek.
3: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Tam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był Kabaret Boba Fossi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: To jest SK Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek.
2: Co miałem zrobić o 6 rano jako oficer rozrywkowy?
1: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki
1: specjaliści. Ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy siadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy. Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
0: Melina Estro. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Ze mną, z Wami dzisiaj Tomasz Raczek. Bardzo mi miło.
2: Dzień dobry.
1: Jak sprawdziłem, miałeś wczoraj urodziny.
2: Tak.
1: Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję, że nie mówisz, które.
1: A właśnie to chciałem zaraz powiedzieć. No, ale dobra. Wszystkiego najlepszego. Powiedziałbym symboliczne. Powiedzmy tak, byłeś pierwszym naczelnym Playboya, więc miałeś wczoraj bardzo symboliczne urodziny.
2: Tak, i wiesz, z okazji tych urodzin, poza różnymi przyjemnościami, które przyjaciele mi sprawili, to ja sobie sprawiłem na koniec Euforię, czyli serial Euforia. No i tam jest jedna z bohaterek w trzecim sezonie, która OnlyFans w tak. tym portalu takim randkowo-pornograficznym bierze udział. I zaczęły mi się przypominać różne historie z czasów Playboya właśnie, który w stosunku do OnlyFans to w ogóle był bardzo...
1: W przedszkole.
2: Tak,
1: skoro wspomniałeś Euforię, bo bardzo podzielone, skrajne zdania. Zresztą tak było i z pierwszym, i z drugim sezonem, ale teraz jeszcze inaczej się rozłożyły te. Jaki jest twój stosunek do...
2: Wiesz, tam się rozgrywało piekło w ogóle w trakcie realizacji i 4 lata trwały te przymiarki. Wszyscy ze wszystkimi się kłócili. Scenariusz był przerabiany 40 razy, dosłownie. Mhm. Więc to jest jakaś wypadkowa tego wszystkiego, co się działo. I między innymi wrzaski były straszne i ze strony krytyków amerykańskich, ale bardziej jeszcze publiczności, która się sprzeciwiła temu, że nagle trzeci sezon wchodzi w inną konwencję. Że tam było coming of age, a tutaj mamy właściwie czarny kryminał z elementami czarnego humoru. Mnie się to bardzo podoba. W związku z tym, w odróżnieniu od większości, którzy sarkają, czyli narzekają na... Tak. Mam teraz taki odruch, że jak używam słowa, które wydaje mi się, że jest stare, to od razu bliskoznaczny wyraz umieszczam, żeby nie było problemu. Masz coś takiego?
1: Ja miałem to już parę lat temu, jak pisałem felietony, jak chciałem użyć jakiegoś takiego mojego ulubionego, acz rzadkiego słowa, to pisałem takie troszeczkę półłapatologiczne wyjaśnienie.
2: Wiesz, to samo robię.
1: To mi przypomina z kolei legendę, jak powstawał Super Express, że jego założyciel Grzegorz Lindenberg Sywalary, podobno zatrudnił, taka legenda jest, warszawskiego taksówkarza, który miał czytać teksty przed zesłaniem i zakreślać markerem, czego nie rozumie, i to wylatywało.
2: Chociaż, wiesz, bardzo różnią się warszawscy taksówkarze. Już nie mówię o tym, że są z różnych krajów teraz, ale nawet ci polscy się różnili. Kiedyś jechałem taksówką i pan puszczał mi fragmenty muzyki klasycznej i mówił tak, jak pan będzie wiedział, jaki to jest utwór, to kurs jest darmowy.
1: I jak?
2: Na 3-2 odgadłem.
1: Zastanowiłem się przed spotkaniem z tobą, jaki film widziałem najwięcej razy w życiu. Prawdopodobnie ex aequo. Nie jestem w stanie rozsądzić Her Milosza Formana i Braveheart Mela Gibsona. To są, myślę, że około setki razy. Ja to wręcz terapeutycznie czasami oglądałem. Zrobiłeś wielkie oczy, to wyjaśniam słuchaczom, którzy nie widzą w tej chwili twarzy Tomasza Raczka. Jak u ciebie, gdybyś miał wymienić, to może być jeden, może 3 takie, które najwięcej razy widziałeś z jakichś powodów.
2: Powiem tylko, że Her może nie widziałem tak wiele razy jak ty, ale bardzo lubię ten film i on jest dla mnie taki konstruujący. To znaczy on wpłynął na mnie osobowościowo bardzo i do dziś uważam go za bardzo ważny.
1: Twój były profesor, a mój tata poszedł ze mną, bo mnie nie chcieli wpuścić do kina Wars, bo on był chyba od 15 lat, a ja miałem 12. To formacyjne doświadczenie.
2: No, formacyjne właśnie. I ja z kolei widziałem go w Londynie w czasie swojej pierwszej podróży na zachód. Jeszcze była wtedy żelazna kurtyna. I pamiętam, że obejrzałem go w kinie Dominion przy Tottenham Court Road i na późnym seansie byłem w ogóle w jakiejś ekstazie i biegłem potem środkiem Oxford Street. To było już koło północy, więc tam ruchu nie było praktycznie. Biegłem środkiem i krzyczałem, jestem wolny, jestem wolny. Pierwszy raz poczułem, że jestem wolny, wiesz, wtedy. Natomiast taki film, który najczęściej oglądałem i co do tego jestem pewien, no nie 100 razy, ale na pewno ponad 10. To był film, o który się kłóciłem przez całą naszą znajomość z Zygmuntem Kałużyńskim. Mm-hmm. I rozmowa o tym filmie była w różnych miejscach potem drukowana. To jest film Okręt, czyli Das Boot, niemiecki film. To cała historia jest z nim. Wolfgang Petersen go wyreżyserował i od tego momentu w ogóle zaczęła się jego kariera, bo go zgarnęli do Hollywood i potem on tam robił filmy. A to była wtedy, w 81 roku, kiedy ten film akurat w złym czasie naszym pojawił się i nie było go w Polsce. Ja go zobaczyłem dużo później, pierwszy raz z kasety VHS, tak, na wideo. I to jest bardzo ciekawa historia. O okręcie podwodnym niemieckim, czyli o U-bocie, który próbuje się wydostać z Morza Śródziemnego na Atlantyk, musi przepłynąć przez cieśninę gibraltarską. I tam już czekają na niego statki niszczyciele alianckie, które próbują go zatopić. On, żeby się nie dać zatopić, musi zejść jak najniżej. Schodzi tak nisko, że się kładzie na dnie. I właściwie już te poszycia trzaskają i właściwie nie wiadomo, czy on ruszy stamtąd, czy on się utopił po prostu. I czy te bomby głębinowe, które są zrzucane, ostatecznie go rozwalą na tym dnie. I towarzyszymy tym niemieckim marynarzom, im udaje się przesmyknąć jakoś na Atlantyk i potem wypływa ta okręt podwodny na powierzchnię. Jest taka muzyka U96, taki był zespół, elektroniczna muzyka, po prostu porywająca zupełnie, jest ekstaza znowu, radości, życia, wolności.
0: Melina, Eski Rock.

0: na Eski Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek. Chciałem się zapytać ciebie o jakąś rozmowę, nie powiem najważniejszą w twoim życiu, bo możesz się wahać z zdecydowaniem, jedną z, taką rozmowę, może być całonocna rozmowa, a może być jakaś inna rozmowa, albo po prostu rozmowa, która teraz ci przychodzi do głowy, kiedy cię o to pytam, która odegrała istotną rolę w twoim życiu.
2: To nie była jedna rozmowa, tylko to był cykl rozmów, ale mogę o jednej powiedzieć. One się rozgrywały w czasie, kiedy byłem, no tak około matury, i wtedy chodziłem do takiego koła miłośników sztuki przy Zachęcie Warszawskiej. I latem to koło organizowało wakacje, takie obozy, nazywało się to wakacje ze szkicownikiem. I różni ludzie, głównie to byli tacy właśnie przed maturą, tuż licealiści, którzy planowali, że pójdą do Akademii Sztuk Pięknych albo na architekturę na Politechnice. No i ja wtedy planowałem, że na historię sztuki pójdę. I te wakacje ze szkicownikiem polegały na tym, że my jeździliśmy po Polsce każdego dnia w innej miejscowości. Jakiś był zabytek, jakieś piękne miejsce. W ciągu dnia rysowaliśmy je. Ja mówiłem, ja nie umiem rysować, nie mam talentu do rysowania. Mogę opowiedzieć o tym, co widzę, ale nie umiem tego narysować. A mówili, mimo wszystko rysuj, bo w rysowaniu nie chodzi tylko o rysowanie. Wiesz, o co chodzi w rysowaniu? Że jeżeli rysujesz na przykład, nie wiem, kościół, który masz przed sobą, to zupełnie inaczej patrzysz na ten budynek. Dużo uważniej, dużo, bo chcesz wyłapać pewne cechy charakterystyczne, pewne elementy, które musisz odwzorować. W związku z tym wtedy tak naprawdę dostrzegasz to, co chcesz namalować. Więc mówili, nawet jeśli ci nie wyjdzie, nieważne, ale przejdź przez ten etap. No na końcu dnia były takie wernisaże i wybierano rzeczy co koledzy namalowali najlepszy danego dnia. Ja dawałem te swoje, jak mówili, Nikifory. Takie, tak to było kudy do Nikifora, ale w każdym razie takie prymitywne obrazki namalowane w trochę jakby w tamtym stylu. I to był początek wieczoru. A potem świecowisko takie było. Siadaliśmy, czasem jeśli to była duża sala, niektórzy na łóżkach piętrowych, to zależy gdzie nocowaliśmy, niektórzy gdzieś tam w śpiworach, bo to chodziło o to, że rozmowy wchodzą w noc głęboko. I to były rzeczy, które się nazywały psychodramy. I polegały one na tym, że mówiliśmy szczerze. Jedna osoba losowała, kto będzie pierwsza i potem zadawała pytanie drugiej osobie i zasada była taka, że musisz na to pytanie odpowiedzieć szczerze. I wszyscy rzeczywiście się do tego dopasowywali i to była taka szczera rozmowa, ale nie o tym, czy kochasz Beatkę, czy wolisz kryminały, czy komedie, tylko taki, kim jesteś na przykład. I pamiętam taką rozmowę, która do dzisiaj wraca do mnie, bo ktoś mnie zapytał, gdybyś miał się określić w trzech punktach, kim jesteś, jakie słowa określają ciebie najbardziej. Więc ja pamiętam, że powiedziałem, po pierwsze jestem człowiekiem, humanistą, po drugie, i to jest charakterystyczne, bo to był rok, to były lata 80., jeszcze komuna.
1: Nie 70?
2: Nie, a może 70, tak, rzeczywiście.
1: Sorry.
2: Dzięki. W 76 zdawałem u twojego ojca właśnie na studia w Akademii Teatralnej, oczywiście, 70. I drugie, mówiłem, czuję się Europejczykiem, po trzecie Polakiem. I wszystkich to dziwiło. Skąd u mnie taka kolejność? Skąd ten Europejczyk? Ja zawsze tak miałem, że czułem się elementem kultury europejskiej i potem jak jeździłem, bo wtedy jeszcze to tam nie byłem nigdzie za granicą, poza tym, że odbierałem świat głównie przez sztukę. Mój ojciec uczył mnie historii sztuki, historii muzyki. On uwielbiał sztukę, więc to właśnie wypełniało moje życie domowe i poznawałem kulturę właśnie poprzez sztukę i ja naprawdę czułem się elementem tej cywilizacji europejskiej, co zresztą potem jeszcze bardziej poczułem, jak wyjechałem do Ameryki. I pierwszy tydzień pobytu w Ameryce to był taki moment, takie olśnienia, jak bardzo jestem Europejczykiem i jak bardzo jestem nieamerykaninem i jak bardzo nigdy, nigdy, nigdy nie mógłbym być Amerykaninem, bo tak bardzo jestem Europejczykiem. A Polskę traktowałem zawsze jako element Europy. Ale nie wyjęty z Europy. Nie, że polskość, która mnie całkowicie określa, nie. Bo jest bardzo dużo elementów wykraczających poza polskość, które są dla mnie ważne. I potem niedawno wysłałem próbkę siebie na badania DNA, bo chciałem wreszcie poznać, wiesz, to jest teraz modne, z jakich się wywodzę korzeni. Byłem bardzo ciekaw, na przykład byłem ciekaw, czy okaże się, że mam sobie trochę krwi żydowskiej, bo kiedyś byłem w Izraelu z Mazowszem zresztą.
0: Zespołem
2: Mazowsze, tak, i podejmował nas burmistrz Tel Awiwu i była pani burmistrzowa Polka, znaczy polska Żydówka, która tam się znalazła i została jego żoną, świetnie oczywiście mówiąca po polsku. No i w czasie takich różnych kolacji, bo zespół był podejmowany. Zespół, który zresztą śpiewał w wielkiej hali sportowej. Wiesz, cały był program, a na końcu oni stawali, śpiewali Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. I wyobraź sobie teraz 1000 osób tam w Jerozolimie ten koncert był, które wstają w tym momencie, śpiewają to chórem i płaczą. I to się dzieje w Jerozolimie. To zaczyna się inaczej świat pojmować. No i ta pani burmistrzowa mówi tak: Tomek, to powiedz, kiedy wracasz do kraju? Ja mówię, no za 3 dni mamy samolot do Warszawy. Ona mówi, nie, ale kiedy do kraju wracasz?
0: I do tego kraju.
2: Tak, ja mówię, do którego kraju? No tu, do Izraela. Ja mówię, to nie jest mój kraj. Bardzo tu wszystko jest ciekawe, ale to nie jest mój kraj. A ona mówi, ale między nami możesz mówić szczerze. No więc ja pomyślałem sobie, dobra, to ja to sprawdzę. No i dostałem wyniki DNA. Okazało się, że nie mam niestety w ogóle krwi tak, żydowskiej, bo wiesz, to nie byłoby źle. Tam dużo takich elementów związanych z inteligencją, z pracowitością typowych dla nacji żydowskiej byłoby bardzo dobrze mieć w sobie.
0: A co ci wyszło?
2: Wyszło mi bardzo ciekawe. Mianowicie najwięcej takich środkowych Słowian, czyli tutaj, plus, i to jest ciekawe, 2 elementy składowe, bo w sumie były 3 elementy składowe. Właśnie środkowe słowiaństwo, Bałtowie. Tak, Litwa, Łotwa, Estonia, tak. I Skandynawowie. Więc ja jestem cały z Bałtyku.
0: Czyli północny, tak, Bałtyk.
2: Tak, ja jestem Bałtyk.
0: Dokładnie, powinieneś być twarzą tam jakiejś wspólnoty bałtyckiej.
2: Tak, dokładnie.
0: Badam ofertę tutaj. Melina w SC Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
2: Słuchacie Eski Rock.

0: Kalina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek. Jeszcze wiesz, nie dopytałem jednej rzeczy, bo tak mnie zaskoczyło, to, kiedy zaczęliśmy mówić o Okręcie. To znaczy rozumiem, że to jest bardzo dobry film, ale co powoduje, że to akurat ten film, rozumiem, że masz mało czasu na to, żeby oglądać powtórnie filmy dla przyjemności. Czyli co jest w tym Okręcie takiego, co podziałało na twoją duszę, że wracałeś do niego po wielokroć?
2: Oczywiście wiele elementów i ten, o którym mówiłem w dyskusji,

0: związków z wybrzeżem, z morzem. Nikt w rodzinie nie był nigdy.
1: No ale jak to? No, wyszło ci z DNA, no.
0: No wyszło mi z DNA.
1: Pan bałtycki.
0: No, tak, tak. No ale o marynarzach tam nie było w DNA. No w każdym razie zawsze chciałem być po prostu na morzu i w sumie trochę żałuję, że za krótko byłem, bo mi się udało trochę prawem kaduka zostać w pewnym momencie oficerem rozrywkowym na Stefanie Batorym i przez parę miesięcy jednak pływałem po morzach świata, tak. No, wiesz, pasażerowie nazywali mnie nawet oficerem bardzo rozrywkowym, co może dziś tak nie wyglądam na takiego rozrywkowego, ale no, uwielbiałem to i natychmiast jak się znalazłem na statku, wypłynąłem na pełne morze, to natychmiast się okazało, że absolutnie te moje marzenia były uzasadnione. To znaczy, po pierwsze, świetnie się czułem na morzu i w każdych okolicznościach. Jak był jakiś potworny sztorm, że wszyscy z tymi torbami latali albo na zewnątrz, wiesz, oddawali Neptunowi co jego, to mnie nic nie ruszało. Sam chodziłem do restauracji. Jeden dyżurny kelner tak przybiegał, wiesz, jak udawało mu się złapać równowagę i mówił, pan będzie jadł? A to wiesz, taka karta na Stefanie Batorym, to tam zawiera mnóstwo dań kolejnych do wyboru, bardzo eleganckich. Coś pan z karty znalazł? Na co ja odpowiadałem, patrząc na niego spokojnie, ale też z pewnym politowaniem, że on tutaj tak ledwo równowagę łapie, mówię, wszystko. I byłem jedyny, który wtedy jadł, więc absolutnie jestem do tego stworzony. Natomiast z łodzią podwodną już tak nie jest, bo oczywiście pojechałem do Muzeum Łodzi Podwodnych, które jest w Hamburgu. I postanowiłem zwiedzić łódź podwodną, no tak jak ona naprawdę wygląda. Tam są te łodzie przy nabrzeżu w porcie hamburskim i można zejść do środka i zobaczyć, jak wygląda życie w okręcie. Poprawiają mnie marynarze właśnie i że nie mówi się na okręt podwodny, wojskowy, łódź podwodna. No więc na okręcie, jak wygląda to życie. Ja tam zszedłem i w ułamku sekundy zrozumiałem, że to cała moja mrzonka i wyobrażenie z siebie, że ja tam bym mógł być z tymi marynarzami i to takie współgranie z nimi, współodczuwanie, co oni muszą czuć, kompletnie jest nieuzasadnione, bo ja mam 1,90 m wzrostu i w okręcie podwodnym, gdzie wszystko jest niskie bardzo i oni tam nawet rekrutują żołnierzy do 1,74 m chyba maksymalnie, bo tam się, wiesz, przez takie otwory okrągłe przechodzi, tu się łapie, nogi się przerzuca, no to jak jesteś krótszy, to jeszcze możesz, ale jeżeli jesteś dłuższy, to naprawdę jest problem. Koje są takie 1,50 m, więc z podkurczonymi nogami, ale no ja po prostu pewnie bym zginął tam od walnięcia się w łeb o jakąś śrubę czy o coś.
1: I mam komponent humanistyczny, marynistyczny?
0: Absolutnie tak. Marynistyczny w każdym wymiarze.
1: A jakiś jeszcze film morski?
0: A tak. Mam taki drugi mój ukochany, który jest po przeciwnej stronie twórczości. Włoski. I powiem ci ten tytuł po włosku, nie dlatego, żebym się chciał popisywać, bo nie znam włoskiego, ale on tak pięknie brzmi po włosku. E la nave va. Kojarzy? A statek płynie.
1: A, o Jezus.
0: No, Fellini. Nie, no, nie znasz włoskiego, tak nie jak znam. Ja nie znam, ale jak zobaczyłem, tak, wiesz, w nawiasie E la nave va, to stwierdziłem, że to jest dużo ładniejszy tytuł niż A statek płynie, a znaczy to samo oczywiście. A ten film z kolei dlatego, że on jest czystą poezją, a poza tym jest proroczy. Bo on powstał, no chyba właśnie on w latach 80. powstał, chociaż mnie się daty już mylą, co było pierwsze, co było drugie. I on opowiada taką historię o statku pasażerskim właśnie, który wyruszają, odbijają od brzegu taka cała wielka grupa artystów różnorakich. Jest początek XX wieku. Rok 1914, jakoś tak. I oni wypływają z urną, w której są prochy wielkiej primadonny operowej, która zmarła i zażyczyła sobie, żeby przed śmiercią, żeby prochy rozsypać na morzu. I oni spełniają jej testament i, wiesz, wychodzą na pokład, jak odbija statek

0: Śpiewają arię z Nabucco, va pensiero, va pensiero, ta-da. Więc wszystkie te takie sławne elementy, ale też jak to u Felliniego, różni dziwni ludzie są, dziwnie wyglądający, różne dziwne sceny. Pod pokładem schodzą, jest takich dwóch właśnie dziwnych facetów, którzy grają na kieliszkach, w których jest woda. Ale ten koncert na kieliszkach jest po prostu nieprawdopodobnie zrealizowany.
1: Słuchacie Meliny w Esterok.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek. Powiedz jeszcze, co należało do obowiązków oficera rozrywkowego na Stefanie Batorym?
2: No nie wiem, czy zgadniesz, od czego się zaczyna. Mogę dla ułatwienia powiedzieć, że o 6 rano zaczynałem życie, właściwie obowiązki, bo tam rzeczywiście są obowiązki od rana do wieczora różne. I co miałem zrobić o 6 rano jako oficer rozrywkowy?
1: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastyka i byli od gimnastyki
1: specjaliści. Chcesz ogłosić coś?
2: To nie o 6, a pobudka była rzeczywiście, chyba o 7. Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy siadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
1: Naprawdę?
2: Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego. Wiesz, taka rozrywka z rana.
1: Chyba tak z filmu Felliniego, by the way, że...
2: Tak, dobra, między innymi. Tak.
1: Otwierałeś drzwi do kaplicy.
2: Tak, i musiałem, wiesz, dbać o to, żeby było przyzwoicie, żeby ładnie wyglądało, nie było brudno, żeby kwiaty jakieś stały i tak dalej. No tak, to był mój pierwszy obowiązek, a potem było dużo. Obowiązki związane, przede wszystkim na takim statku jak Stefan Batory wszystko musiało być w dwóch językach, więc jeżeli na przykład coś się działo po polsku, a nie mówił na przykład trener gimnastyki po angielsku, no to ja tam musiałem być i dla tych turystów, którzy byli anglojęzyczni, tłumaczyć. Więc byłem przy różnych rzeczach i na przykład byłem przy lekcjach tańca towarzyskiego. Więc zanim u nas ktokolwiek słyszał o tańcu z gwiazdami, to ja już to przerabiałem na Batorym. Wszystkie jive'y, wiesz, walce angielskie, wiedeńskie, tanga i tak dalej miałem przerobione. Miałem podręcznik profesora Wieczystego. Uczyłem się tych wszystkich zasad wcześniej, żeby wiedzieć, jak przekazywać rama i te rzeczy. Ja to wszystko, zanim to się w telewizji pojawiło. Ale prowadziłem też na przykład grę bingo. Prowadziłem bibliotekę i wypożyczałem książki. Wyświetlane były filmy i puszczałem te filmy w kinie statkowym najniżej koło stępki oraz prowadziłem wyścigi konne.
1: Jak to?
2: No wyścigi konne. To jest taka stara tradycja statków pasażerskich. Jak ja to opowiadam, to wszyscy uważają, że zalewa mnie i że w ogóle gdzie te konie trzymać, prawda, na statku. A ja nie kłamię, to naprawdę były wyścigi konne, tylko nikt nie powiedział, że to były żywe konie. To były konie z tektury, takie wielkie, wiesz, jak są szachy uliczne. To na tej zasadzie były takie figury koni i były wyścigi konne i rzucało się kostką i gracze posuwali się w tym wyścigu o tyle pól, ile wypadło i to wszystko się rozgrywało na pokładzie spacerowym, także otaczali ludzie i to była taka zabawa. To jest tradycyjna zabawa jeszcze z początku XX wieku na statkach pasażerskich.
1: A pracowałeś parę miesięcy, bo taki miałeś kontrakt, czy uciekłeś?
2: Nie, nigdy bym nie uciekł. Taki miałem kontrakt, bo kontrakt w ogóle wziął się stąd, że ja byłem na zastępstwo za profesjonalnego oficera rozrywkowego, który tym się zajmował przez lata. Ale w pewnym momencie musiał zejść z pokładu, bo miał zaplanowaną operację ortopedyczną, a potem musiał mieć jakiś okres rekonwalescencji, kiedy nie mógł sobie pozwolić na to, żeby na pochyłym i ruszającym się pokładzie chodzić. I to wyszło tak z pół roku. I oni mnie zapytali, zaraz ci powiem, dlaczego w ogóle mnie zapytali, czy ja bym był chętny, żeby właśnie go zastąpić, a ja powiedziałem, że oczywiście bardzo, bo wcześniej, ponieważ z tym marynarzem miałem kota i kiedy zdawałem na studia w Akademii Teatralnej, no to po pierwszym roku zorientowałem się, że mam 3 miesiące latem wolne, lipiec, sierpień, wrzesień, bo przecież w październiku zaczynają się dopiero zajęcia. No więc myślałem sobie, dobrze, to ja przez te 3 miesiące mógłbym być marynarzem, no ale nie byłem marynarzem, więc napisałem do PLO, do PŻTM-u, czyli Polska Żegluga Morska, Polskie Linie Oceaniczne, do PŻB, do Dalmoru nawet, czyli statki przetwórnie rybne. Już myślę sobie, dobra, niech będą ryby, mogę śmierdzieć rybami, wszystko jedno, byle być marynarzem. Napisałem, że jestem studentem wiedzy o teatrze z Akademii Teatralnej w Warszawie, że mam 3 miesiące wolne, że mogę za darmo, nie chcę żadnej pensji, być kulturalno-oświatowym. tylko żeby mi dali jakąś koję, jakieś łóżko, żeby mu dali mi jeść i ja będę zrobił, co jest potrzebne na statku handlowym. Czyli mogę prowadzić jakąś gazetkę dla odczyty robić, mogę puszczać filmy, mogę wypożyczać książki w bibliotece. Wszystko, co marynarze sobie zechcą, to ja będę robił. I wszyscy oni, ci armatorzy, przysłali mi na bardzo ładnych papierach firmowych odpowiedzi, że dziękuję obywatelowi, bo to jeszcze było za komuny, mówiło się o per obywatel. Dziękujemy obywatelowi za inicjatywę, ale nie możemy z niej skorzystać, ponieważ ze względu na to, że obywatel nie ma przygotowania do pracy na morzu. Na co ja pisałem, że to jest w ogóle nieporozumienie. Mam kartę pływacką, więc jak to ja nie mam przygotowania do pracy na morzu? Mam też patent żeglarza jachtowego. Mam też kartę WOPR-u ratownika. Ja nie mam przygotowania, a oni powiedzieli nie, bo trzeba skończyć jakąkolwiek szkołę o profilu morskim. Może być rybacka, może być jakaś inżynieryjna, może być zasadnicza szkoła zawodowa, ale żeby był ten profil morski.
0: Melina w SC Rock.

0: Promocja. Drogowskazy w SC Rock.
1: Kiedyś był wielkim nieobecnym polskich rodzin. Dziś ponad połowa młodych mężczyzn deklaruje, że bycie ojcem to ich najważniejsza rola. Relacja z tatą to fundament na całe życie. Jak o nią zadbać?
2: Nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
1: Mówi Przemysław Górski, mentor i trener brazylijskiego jiu-jitsu.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.
4: To jest

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Nie wiem tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był Kabaret Boba Fossi.
0: Melina w S. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek.
2: W 86 roku był taki pomysł, żeby stworzyć nową ekipę i w ogóle nowy wizerunek festiwalu w Sopocie, który był wtedy takim oknem na świat za komuny. Wiesz, to niesłychanie elegancko było. Wielkie gwiazdy przyjeżdżały do Polski. Charles Aznavour, tam Shirley Bassey, Demis Roussos, no kogo tam w danym roku się chciało, to oni przyjeżdżali. To wszystko było bardzo eleganckie. I oni wymyślili, że będzie... Młodzi ludzie, wiesz. Miło mi teraz mówić o sobie, że byłem kiedyś najmłodszy. I że skoro ja... Aha, bo jeszcze chodziłem i mówiłem, że ja bym chciał zapowiadać tak jak Lucjan Kedryński. Bo on był moim bohaterem, wiesz. Taki wspaniały, elegancki, erudyta. Tak. I umie się zachować w najlepszym towarzystwie i umie rozmawiać z gwiazdami, wszystko o nich wie. Pisze książki, pisze recenzje filmowe też jako Aleksander w przekroju. No w ogóle mega. Więc dla mnie Lucjan Kedryński to o. I chodziłem i mówiłem, że ja bym tak samo chciał. I zapamiętał to Jurek Gruza, który był reżyserem. Powiedział Wojtkowi Trzcińskiemu, który był wtedy dyrektorem artystycznym. I on mówi, dobra, to jest pomysł. Do tego Raczka wtedy pracowałem w polityce jako krytyk teatralny. I do tego Raczka weźmiemy. I zapytali mnie, czy ja bym chciał. Ja powiedziałem, że bardzo. I wtedy będzie, tylko musimy ci jakąś dziewczynę znaleźć, ale też to musi być nowa twarz, w ogóle nieznana twarz. Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była i jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty. No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. I myśmy razem zadebiutowali w Sopocie. I to był strzał w dziesiątkę. Dobrze nam się pracowało. Grażyna zawsze była Grażyną, więc była perfekcyjna. Robiła cudowne wrażenie, światowa. No w ogóle zakochano się w niej. I zapraszano nas wtedy w trakcie tego festiwalu w Sopocie na różne spotkania, na jakieś obiadki, jakieś koktajle. Między innymi kapitan Daru Pomorza, który był przysumowany przy wybrzeżu Kościuszki w Gdyni. Na obiad nas zaprosił do mesy kapitańskiej. Myśmy tam poszli, było parę osób i wiesz, na świetny obiad, w ogóle zwiedzaliśmy statek. No i w pewnym momencie podano koniaczek na koniec i tak się zrobiło, wiesz, tak luźno. Jakiś holownik przepłynął obok, więc zaczęło kołysać, mimo że statek był przycumowany, ale zawsze trochę pokołysze. No i ja się wtedy tak rozrzewniłem, mówię, cudownie, ja się czuję, jakbym był na morzu. Ja wiem, że tam dobrze się czuł, ja chciałem być marynarzem, ale nikt mnie nie chce przyjąć, że nie mam przygotowania do pracy na morzu, przecież mam kartę pływacką. I opowiadam, wiesz, tę swoją gadułę i w pewnym momencie wstaje facet i mówi, naprawdę pan serio, tak? Ja mówię, no bardzo serio, bo wie pan, jestem dyrektorem do spraw zatrudnienia w PLO i my mamy taki statek pasażerski, Stefan Batory, i tam będzie właśnie wkrótce miejsce oficera rozrywkowego, czy pan by reflektował? Powiedziałem, że bardzo bym reflektował. On mówi, to ja się do pana odezwę, jak już będzie ta sprawa aktualna. I rzeczywiście za pół roku zadzwonił koło Bożego Narodzenia i powiedział, czy ja dalej jestem chętny. Ja powiedziałem, że absolutnie tak. Rzuciłem wszystko, pracowałem wtedy już jako kierownik literacki zespołu filmowego Oko. Poważna robota. Rzuciłem to wszystko, żeby być na morzu.
3: Z dzisiejszej perspektywy to brzmi dosyć surrealistycznie.
2: No, jak u Felliniego.
3: Tak, tak, bardzo się... A powiedz mi, a miałeś... tak jak wiesz w piosence Munarskiego dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś, tak, konferansjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Tak, byłem konferansjerem, oczywiście. Zresztą złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferansjer.
3: Tak.
2: No więc byłem konferansjerem, zapowiadałem po polsku, po angielsku. Taki show był na statku, który się nazywał Varieté. Varieté, tam są różne elementy. Jest piosenkarka, która śpiewa, jest para taneczna, taniec towarzyski, jest para baletowa, jakiś taki pas de deux. Jest pan na rowerku taki, jest iluzjonista, czyli no, takie różności, jak to w varieté, trzeba to połączyć. I pamiętam, że gwiazdą pierwszego rejsu, bo ja tych rejsów kilka odbyłem, była Marianna Wróblewska. I Marianna Wróblewska, świetna piosenkarka jazzowa, obdarzona nie tylko głosem, ale też urodą i takimi przymiotami tradycyjnie kobiecymi, takim, co w Playboyu były bardzo doceniane. Zresztą ona kiedyś wystąpiła w Sopocie i miała taką sytuację, że w trakcie piosenki wypadła jej jedna pierś. I potem były dyskusje, czy to był przypadek, czy zrobiła to celowo.
3: Alicji Majewskiej wypadła też z tego, co
2: powiedziałem. Alicji Majewskiej nie widziałem, Marianny widziałem, okay, wypadniętą pierś.
3: Zmierzę, że była to bujna pierś.
2: Tak, ona była dumna bardzo z tej, dlatego były podejrzenia, że celowo to zrobiła, tak. I ona, na przykład musiałem gasić pożary, polegające na tym, że Marianna śpiewała, wtedy była taka piosenka Power of Love. Ale jeszcze nie śpiewała Celine Dion, tylko Jennifer Rush, której to była piosenka w ogóle i która ją wylansowała. No i Marianna też śpiewała Power of Love. I wiesz, publiczność siedzi, bo to było w dużym salonie dancingowym, tu jest scena, a tam ludzie siedzą przy stolikach, piją szampana. No i ona podchodziła do pierwszego rzędu stolików, jakaś para siedziała, tacy starsi państwo, on i ona. I ona podchodziła przy bridge'u tak zwanym, znaczy pomiędzy refrenem a canto, zwrotką, podchodziła, siadała na kolanach temu panu i mówiła: I love you, baby, I love you, you know what I mean. No i ta żona dostawała szału i szła potem do kapitana, no bo najwyższą władzą tak na statku jest kapitan, ze skargą, no że ta piosenkarka robi niedwuznaczne propozycje jej mężowi, że to jest w ogóle skandal. No i mnie z kolei wzywał kapitan jako no, zarządzającego tym towarzystwem, że w ogóle co tu się dzieje.
0: Słuchacie Meliny w S.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek. Gdybyś się obudził w świecie bez filmów, to których filmów tak tobie, Tomkowi, brakowałoby najbardziej perspektywy, że mógłbyś jeszcze raz zobaczyć i sprawić sobie przyjemność? Nie mówię o najwybitniejszych dziełach. Mówię o tym, co wpływa na twój dobrostan.
2: Mam takie dwa filmy. Jeden film to jest jedyny film, który obejrzałem 3 razy pod rząd tego samego dnia.
1: Naprawdę?
2: Tak. Wyszedłem z tego filmu.
1: Ja nie zrobiłem tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od konika kupiłem bilet, czyli od takiego, co po zawyżonej cenie.
1: Wyjaśniasz.
2: Tak, no właśnie, no bo dziś nie ma koników. I poszedłem 3 raz na ten film i to był Kabaret Boba Fosse'ego.
1: O kurczę, tak?
2: Liza Minnelli, tak. Ja, po prostu dla mnie to było objawienie. Znaczy i kwestia choreografii, i Liza Minnelli jako osobowość, jako postać, i tematyka, bo tam
1: to
2: wszystko
1: scena
2: było.
1: Tego
2: Tomorrow belongs to me.
1: W tym piwnym barze.
2: No. I to budzenie się faszyzmu, ale też były elementy LGBT.
1: Tak.
2: Więc to było wszystko. I to było zrobione tak doskonale, tak perfekcyjnie. Do dziś, jak oglądam Kabaret, to jest film, w którym nic nie można zmienić. On jest po prostu jak jak kryształ. Ale drugi film, który bym powiedział, że mogę oglądać wiele razy i zastosuję się do twojej sugestii, że nie musi to być wybitny film, ale dla mnie ważny. On jest dla mnie ważny. Mianowicie ja kiedyś cierpiałem na bardzo ciężką nerwicę lękową i z atakami paniki włącznie.
1: Wiem, o czym będziesz mówił, tak. To jest niesamowite, ale mów.
2: I u mnie to się przejawiało tak, taki atak paniki, że ja nie przestawałem móc jeść. Znaczy czułem, miałem skurcz, tak, skurcz krtani. Wcześniej to się zaczęło tak, że jakby się zakrztusiłem jedząc rybę w restauracji i zabrało mnie pogotowie, robili prześwietlenia i tak dalej. I w ogóle tej ości nie znaleźli, która mnie drasnęła. Być może, że była jakaś mała, która podrażniła, ale ja od tego momentu ciągle czułem tę ość w gardle i w momencie, kiedy widziałem jedzenie, to były czyste męki tantala. Byłem potwornie głodny. Tutaj burczało mi w brzuchu. Leżało przede mną jedzenie i ja nie mogłem tego zjeść, bo mi się... dusiłem się po prostu. Krtań się zaciskała. I w pewnym momencie się okazało, że jedynym sposobem, oczywiście laryngolodzy, różni lekarze różnych specjalności, na końcu się okazało, że tylko środki psychotropowe pomagają. Jakieś relanium i po relanium nagle pół godziny mijało i to mi się otwierało, mogłem szybko coś zjeść. A bez tego mogłem jeść wyłącznie papki, czyli jakieś zupy, krem, jakieś budynie, kisiele i tak dalej. To trwało wiele miesięcy. I ja już naprawdę byłem zrozpaczony. To był taki czas, kiedy byłem redaktorem naczelnym dziwnego pisma pod tytułem Pawie Oko. I to była polska edycja angielskiego pisma Satellite TV Europe, które, no, wtedy był taki okres, że była telewizja satelitarna, były te talerze na dachach i my podawaliśmy repertuar stacji satelitarnych plus trochę informacji z dziedziny właśnie telewizji, kina i tak dalej. I to był patent angielski, a tu robiliśmy Satellite TV Europe wersja polska, którą nazwaliśmy Pawie Oko. I ja jeździłem po materiały do Londynu, po różne sugestie, uzgadniać zawartość numeru i tak dalej. No i niestety to było w tym czasie, więc ja tam biedowałem strasznie w hotelu, głodny ciągle. Jedyna rzecz, którą mogłem, to w jakimś McDonaldzie czy w innym Burger Kingu mogłem po prostu kupić takiego siekanego kotleta w bułce i liczyć na to, że to przełknę, bo tu nie było nic, co by się mogło, wiesz, zatrzymać. Ale nawet tego nie mogłem. I pamiętam, że kiedyś taki zrozpaczony, no już po prostu płakałem z głodu, jeśli tak można powiedzieć. Zabrałem w torbę to całe jedzenie, wróciłem do hotelu, rzuciłem wściekły i głodny, włączyłem telewizor, tam jakiś film szedł. I to był melodramat.
1: Beaches.
2: Beaches, tak. Tylko dobrze pisane. E-A, a tak, nie, tak, tak, nie tak. Przez TCH.
0: Kalina w Esce Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Powiedziałam o Limalu, jeszcze miałam Michaela Jacksona przez jakiś czas i wszystkie plakaty.
2: Gdyby
1: a ty
2: ktoś
1: co?
2: Wszedł do mojego pokoju, to doszedłby do wniosku, że absolutnie tęsknię i wzdycham do Andre Agassiego, do Pita Samprasa, do Iwana Lendla.
1: Ja szanuję.
2: Szanujesz?
1: Te absolutnie
2: bardzo
1: szanuję.
2: Mnie to cieszy.
1: No,
2: to a do tego!
1: No.
2: Michelle Pfeiffer! Kończy się pierwsza kaweczka, kaweczka, która jest nieodłącznym członkiem każdej mojej podróży.
1: Ja akurat właśnie kawy unikam, choć kawę kocham. Ale kawa jest strasznie moczopędna.
2: No jest.
1: W związku z tym, ja, znaczy w sensie na mnie tak działa. I w sensie, Boże, jak ja mam się co chwilę zatrzymać, bo jest, o Jezus, się kłopot.
2: Kawa nie tylko, czy ewentualnie energetyki na ciebie tak działają, działają na wszystkich. I dlatego co 45 minut, wiesz, króciutki postój.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek.
2: Bitches z Bette Midler w roli głównej. I to, co jest najważniejsze, wciągnąłem się w to, oglądałem, a to właśnie to nie jest wybitny film.
1: A właśnie powiedz, bo ja przeczytałem tą historię twoją, szykując się do rozmowy, dopiero wczoraj wieczorem, już nie miałem czasu na znalezienie tego filmu, a nie znam tego filmu. Co to jest?
2: Bo jego nie było nigdy w kinach w Polsce.
1: Może na streamingu jakimś znajdę?
2: Był, tak, na streamingu chyba znajdziesz, on był wydany też w pewnym momencie w Polsce.
1: O czym to jest?
2: To jest o dwóch przyjaciółkach szkolnych, które dorastają, kończą szkołę i zaczynają iść swoimi ścieżkami, ale się przyjaźnią dalej i postanawiają, że raz w roku w tej samej knajpie będą się spotykały, co najmniej raz w roku, żeby sobie opowiadać na bieżąco, co się z nimi dzieje i że na pewno nie zerwą kontaktu. Mimo to, że jedna z nich zostaje sławną adwokatką, wychodzi za takiego króla palestry w Los Angeles, przebywa w wysokim towarzystwie, elegancko, rodzi dziecko i tak dalej. Czyli takie życie na wysokim poziomie w pełnej rodzinie. Natomiast ta druga, którą gra Bette Midler zresztą, jest piosenkarką, ale podrzędną. I gdzieś w jakichś takich tanzbudach występuje. Jest w dodatku trochę wulgarnie się ubiera, jest taką prostaczką trochę. I generalnie taką osobą, że aż dziwne, że tamta adwokatka chce, prawniczka, chce z nią utrzymywać kontakt. Ale one się dalej lubią. I to idzie tak z roku na rok i w pewnym momencie okazuje się, że życie tej, której się udało, zaczyna się sypać. Najpierw mąż ją puszcza w trąbę i odchodzi od niej. Potem od razu, prawie w tym samym czasie okazuje się, że jest chora, ciężko, na chorobę nieuleczalną. I przychodzi z tą wiadomością, a w tym samym czasie Bette Midler ma farta, bo do tej tanzbudy, gdzie ona śpiewa, przychodzi jakiś menadżer, który orientuje się, że ona ma super talent i wydaje jedną piosenkę, która staje się przebojem. W wyniku tego nagle rozkręca jej się kariera i zaczyna mieć koncerty w dużych salach koncertowych, nie w tanzbudach, a wreszcie potem i na stadionie. Więc jednej się wszystko posypało, drugiej nagle się rozkręciła kariera. Ale cały czas pozostaje taką osobą trochę zawstydzającą w związku ze swoim sposobem bycia. Nie ustatkowała się, nie ma partnera ani partnerki, nie ma dzieci. I ta chora dziewczyna, jej przyjaciółka, mówi, że nie wiem, czy się spotkamy za rok, ale chciałbym, że jeśli byśmy nie spotkali się, żebyś zaopiekowała się moją córką, bo nie chcę, żeby wpadła w ręce mojego byłego męża i w ogóle nie chcę ludzi z tego mojego kręgu, bo okazało się, że to nie jest nic warte pomimo pozorów. Natomiast ja wiem, że ty ją wychowasz dobrze, że ona będzie umiała kochać. No i rzeczywiście to się wszystko dzieje i kończy się tak film, że ona przychodzi, że ta mała dziewczynka trafia pod jej opiekę, miłość między nimi jest fajna. Bette Midler jest osobą barwną, przygodową i bardzo utalentowaną. No i tak się film kończy, więc on nie jest skomplikowany. Jest dużo piosenek Bette Midler, a jeśli się lubi ją i jako aktorkę, ale przede wszystkim też jako piosenkarkę, to naprawdę jest bardzo poruszający, tym bardziej, że te piosenki, które ona śpiewa, to są takie poruszające, a poza tym to były przeboje. Więc

0: I nagle zrozumiałem, że ja normalnie mogę jeść, że już mnie nie ściska, bo nagle to się okazało, że z jakimś oczyszczeniem, jakimś coś mi puściło w tym systemie nerwowym, który był taki skręcony cały czas. I ja odreagowałem podczas tego filmu i tego bezwstydnego płaczu. Po prostu się na jakiś czas przynajmniej uzdrowiłem, ale to był moment zwrotny. Od tego momentu było lepiej. I ja potem pobiegłem następnego dnia do sklepu muzycznego. Kupiłem płytę z piosenkami Bette Midler właśnie z tego filmu. Powiedziałem, będę zawsze miał przy sobie. W razie, jakby mnie ściskało, to sobie posłucham. Potem kupiłem ten film na kasecie, bo to jeszcze były kasety VHS. Też na zasadzie, że mam zawsze pod ręką, w razie czego to jest moje antidotum.
1: A musiałeś zastosować?
0: Nie, ale sama świadomość, że mam
1: wystarczy. Jak zastrzyk adrenaliny w lodówce.
0: Tak, dokładnie, tak. Na jadrzmi.
1: Piękna historia. Słuchać

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami dzisiaj Tomasz Raczek.
2: Ja sobie przypomniałem, że jeszcze w liceum, to chyba na lekcji polskiego, pojawił się temat, dzisiaj zapomniana, a już w Polsce na pewno, powieść noblisty, zresztą zdaje się, Knuta Hamsuna Głód, który to Hamsun został skazany po wojnie drugiej w ojczystej Norwegii za kolaborację z hitlerowcami. I właśnie była dyskusja taka młodzieńcza, czy należy czytać Głód, czy nie. Ja przeczytałem, wtedy mi się bardzo podobało.
3: Wiesz, ta moja dyskusja z Zygmuntem Kałużyńskim o okręcie podwodnym też w zasadzie tu się jakoś mieści, ale ja zrobiłem gorszą rzecz w swoim życiu, mianowicie prowokacje. Byłem w szkole podstawowej jeszcze i pamiętam, że potwornie mnie denerwowało, jak nasza polonistka celebrowała tygodniami, miesiącami pana Tadeusza. No, katowała każdą kolejną księgę. Ja już naprawdę znienawidziłem pana Tadeusza. Ile

0: Można i to jeszcze, wiesz, te analizy, egzegezy i tak, to po prostu jest mordowanie, wiesz, na żywej tkance poezji, mordowanie jej. I okropna rzecz. No i w pewnym momencie jakaś klasówka, były jak zwykle trzy pytania. Jedno pytanie takie ściśle związane z przerabianym materiałem, drugie trochę luźniejsze i trzecie zawsze było wolne. Ja przez całe życie pisałem trzecie tematy, czyli na temat dowolny. I tym razem było: napisz o swojej ulubionej aktorce czy aktorze filmowym. I ja napisałem na temat Mariki Rek. Słyszałeś o Marice Rek?
1: Nie.
0: To była hitlerowska aktorka wodewilowa, która była lansowana przez wytwórnię niemiecką jako taka niemiecka odpowiedź na...
1: radziecką Marlenę Dietrich? Czy...
0: Nie, Marlena Dietrich niemiecka to była Sara Leander, Szwedka notabene, i ona miała wypełnić rolę. A tutaj była Ginger Rogers. Okay. Bo to była taka blondyneczka, pięknie tańcząca, stepująca, wodewilowa i tak dalej. No i ja widziałem różne filmy z tamtych czasów, także z czasów hitlerowskich, i naprawdę ona była urocza. Szukałem potem jej innych filmów, nie mogłem, bo ona była wyklęta. Mówiono o niej, kiedy o nią pytałem, hitlerówa, że tu nie wolno jej pokazywać w Polsce, bo to hitlerówa. Więc ja to specjalnie napisałem, żeby po tym, wiesz, panu Tadeuszu, po tym takim złomotaniu nas patriotyzmem, żeby po prostu zrobić jakąś prowokację w drugą stronę, taką po całości. No i się udało. Ona mało nie padła, jak zobaczyła to wypracowanie, i do kierownika szkoły idziemy. Kierownik nie mógł po prostu uwierzyć, wezwał moich rodziców. Mój ojciec ze mną przyszedł i kierownik mówi tak: proszę pana, pana syn napisał takie wypracowanie. Proszę mi powiedzieć, co ja mam myśleć na temat pana syna i pana, który go wychowuje, że on, jego ulubioną aktorką nagle jest Marika Rek, a proszę zobaczyć, tutaj jest mój numer więźnia obozu koncentracyjnego. Na co mój ojciec powiedział tak: proszę zobaczyć, to jest mój numer obozu koncentracyjnego, tylko ja byłem w Stutthofie. I ja zaprowadziłem go do kina, a oglądał te filmy w Iluzjonie, w Kinotece Narodowej, gdzie był przegląd tych filmów. I ja chciałem, żeby on zobaczył te filmy i sam sobie wyrobił zdanie, bo ja nie będę za niego decydował, co ma być dla niego dobre, a co złe. Taka, wiesz, no i ja miałem na szczęście mądrego ojca. Ty też, więc my jesteśmy szczęśliwcami po prostu.
1: Wiesz co, to tak zamykając, to mi się skojarzyło w innym filmie według pomysłu Richarda Curtisa, czyli w Love Actually, to właśnie mówiłeś. Tam są Niemcy gdzieś, ja jestem fanem scen wyciętych, jak zawsze mogę obejrzeć. I tam jest wątek, gdzie Emma Thompson jest wezwana do szkoły w sprawie syna swojego, który dzieci miały napisać, cudne to jest, wypracowanie, że gdyby były omnipotentne, wszechmocne.
0: Widzisz, tak będziemy teraz.
1: Tak. To co by mogły zrobić? I dzieci napisały, wiesz, pokój na świecie, likwidacja głodu. A syn Emmy Thompson napisał, że chciałby, żeby bąki były widzialne, bo na przykład jak królowa brytyjska puści bąka, no to wtedy widać tego bąka. No i jest Emma Thompson rozmawia z nauczycielką i tak się pochyla, tak naprawdę to bardzo źle. Wychodzą z sali i ona mówi: synu, wiesz, że cię kocham, ale dzisiaj kocham cię szczególnie mocno. I to jest pierwsza puenta, a druga puenta jest taka, że się okazuje, że nauczycielka jest lesbijką. Jest potem scena, jak leży w łóżku ze swoją partnerką i opowiada to, i mówi, że właśnie musiała wezwać matkę, a mówi jej partnerka, ale przecież to jest komicznie śmieszne. Oczywiście, że jest, ale nie mogłam tego powiedzieć uczniowi. No, cudowny. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za wizytę. Problem polega na tym, że wykorzystałem chyba 1/6 moich tropów, które chciałem podnieść tobie, ale mogłem się spodziewać, no widziałem, z kim mam do czynienia. Drodzy widzowie, w ogóle zapraszam na kanał Tomasza Raczka, gdzie na YouTubie
0: zapraszam. recenzje, wywiady. Miał,
1: dokładnie.
0: Widzisz, nie mam w sobie tego ducha marketingowego.
1: Właśnie, ja sobie przypomniałem, że ty mnie zaprosiłeś, więc ja w swoim imieniu zapraszam. Tam przede wszystkim nowości wszelkie ze Swadą komentowane przez Tomka. Możemy się wstępnie umówić na jakąś ponowną wizytę, żeby sobie
0: oczywiście, z przyjemnością. Tym bardziej, że nie poruszyliśmy wielu różnych ważnych tematów.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Tomasz Raczek był państwa waszym gościem i moim w Melinie w Esterok.
2: Melina w Esterok.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: We wtorek minęło 8 lat od śmierci tej, która dla Państwa śpiewa teraz Lipstick on the Glass. Tej, o której od początku było wiadomo, że jest wyjątkowa, bo gdy pojawiała się na scenie z Manamem w Opolu na festiwalu w roku 80, wiele dziewczyn poznało swoją nową idolkę. Taki wzór do naśladowania, bo takich dziewczyn na polskiej scenie wtedy nie było, nie tylko zresztą tam. Rzadko trafiały się także takie w tak zwanym życiu publicznym. Kora. Wielka strata, że już jej nie ma. Dziewczyna, która pokazała Polkom, że kobiety mogą odezwać się w swojej sprawie, nie czekając, aż łaskawie ktoś dopuści je do głosu. Odeszła 28 lipca 2018 roku. I już jej więcej nie będzie. Dlatego doceniajmy tych, którzy są z nami i żyją, i jeszcze funkcjonują. Tak jak na przykład zespół The Rolling Stones, który wciąż aktywny i wciąż cieszy nową muzyką. I teraz ta pojawi się na antenie. A ja powiem dzień dobry. Jarosław Sobierajewicz, zapraszam na niedzielne kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

zagrany dla MTV na specjalnym koncercie Unplugged. I to MTV ma dzisiaj urodziny, a w zasadzie miało, bo to już historia, która jest przeszłością. Pierwszy dzień europejskiego MTV miał miejsce dokładnie 1 sierpnia roku 87, czyli wczoraj w sumie ta rocznica była. 39. momentu, gdy młodzież, no i też ci starsi, którzy pragnęli mieć większy kontakt z muzyką, także w telewizji mogli zobaczyć w Europie właśnie kanał MTV Europe. Pamiętają Państwo, który teledysk był puszczony jako pierwszy? No to ja przypomnę. Teledysk do tej piosenki Money for Nothing.

0: Dziewczyna, która kocha rock'n'rolla i oby kochała jak najdłużej, bo my takie rockowe dziewczyny bardzo tu Festo Rock szanujemy. A jeżeli chodzi o panów, panowie też potrafią. I za moment przedstawię starszych już dżentelmenów z Australii i ich Hell's Bells, AC/DC.
1: Autopromocja. Melina. Festo Rock.
2: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
6: What's happening? I'm Miles Kennedy.
7: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to Esker Rock.

lubi się. I Lux Torpeda. Wspominam już o starcie MTV Europe, które miało miejsce 1 sierpnia roku 1987. Tak się składa, że tego samego dnia Gansi udali się do Parku Plaza w Hollywood, by nakręcić swój pierwszy teledysk do Welcome to the Jungle. Pomysł na klip wyszedł od ówczesnego menedżera Alana Nivena. W udzielonym magazynowi Rolling Stone wywiadzie opowiadał później, że wszystko, co wchodzi w skład teledysku, zazwyczaj jest podpatrywane gdzie indziej. No i w myśl tej zasady podkradł pomysły z kilku filmów. No bo tak jest. W klipie pojawiają się odwołania do na przykład człowieka, który spadł na ziemię, czy mechanicznej pomarańczy. Najtrudniejsza w kręceniu klipu była niepewność co do tego, czy Axl pojawi się na planie. Był chronicznym

0: Steve Perry i jego Journey, Don't Stop Believing. Ta piosenka miała odpowiednią premierę, w odpowiednim czasie zdobywała też szczyty list przebojów, bo jak Państwo pamiętają, w Ameryce był taki projekt o nazwie USA for Today. No i on się tam pojawił w składzie głównie ze sprawą popularności tej piosenki. 15 i pierwsza godzina naszych muzycznych niedzielnych wspomnień za nami, drugą za moment rozpocznie Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Life i Iggy Pop, Wester Rock. Sporo ostatnio YouTube wrzuca na swoje sociale różnego rodzaju materiałów związanych z opowieścią o tym, jak powstawała piosenka, nie, dokładnie teledysk do piosenki Street of Dreams. Czyli pojawiają się obrazy z tych meksykańskich ulic i ten autobus, który, ciekawe, czy będą zabierać na te koncerty, które mają nam ponoć ogłosić za moment. Taki autobus na scenie? O, to byłoby na pewno coś, czego byśmy długo nie zapomnieli. YouTube teraz pojawią się właśnie z piosenką Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Jestem silna. Zespół ONA. Opowiadałem Państwu kiedyś o historii powstania piosenki Blaze of Glory, o tym jak Emilio Estevez chciał wykorzystać jeden z numerów Bon Jovi, a John stwierdził, że nie pasują, że napisze i nagra nową piosenkę solowo. To właśnie numer, który teraz przed Państwem się zaprezentuje. Blaze of Glory. To był rok 1990. Po napisaniu tej piosenki John Bon Jovi, ciekawe czy sobie to wynegocjował w ramach, że tak powiem, opłaty od Emilio Esteveza, miał także okazję zadebiutować jako aktor w filmie Młode Strzelby, część druga. Nie była to rola wybitna, bo zagrał więźnia, który został zastrzelony.

0: byli Państwo może na zamku w Ćmielowie 25 lipca na pierwszej edycji festiwalu Jana Borysiewicza. Jestem ciekaw, jak to z Państwa perspektywy wyglądało, bo słyszałem bardzo różne opinie, ale raczej takie pozytywne. I tam też się pojawili oni. Lady Punk, zespół Janka, oczywiście musiał też wystąpić. Amanda Diao, którzy zagrają za moment, się nie pojawili, ale będą u nas z piosenką Dance with Somebody już za chwilę w SC Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Michael Stipe i Andrew Watt w piosence I Played the Fool. A teraz zapytam, kojarzą Państwo taką osobę? Adam Duritz? No, można nie kojarzyć nazwiska. Ale gdyby pojawił się przed Wami na ulicy, to kiedyś oczywiście, to od razu byście skojarzyli człowieka, bo jego znakiem rozpoznawczym były dredy i broda. Mówię były, bo teraz Duritz prezentuje całkiem odmieniony wizerunek. No i nawet fani mają pewnie problemy z rozpoznaniem człowieka. Krótkie włosy, brak zarostu. No, inaczej kiedyś wyglądał. No w każdym razie lider i wokalista Counting Crows, a więc kapeli, która o szczytu kariery była w pierwszej połowie lat 90., ma dzisiaj urodziny. 62.

0: amerykańskich kaznodziejach. Choć nie tylko, bo mam wrażenie, że zaczynają się także pojawiać u nas, na naszym polskim podwórku. No w każdym razie to jest historia, którą Genesis pisali, a raczej opisywali jeszcze w latach 90. Półmetek niedzielnych kultowych historii właśnie następuje. Mamy jeszcze 2 godziny, by Państwu coś opowiedzieć. Cóż wydarzy się po 16? Będzie opowieść o The Doors i wspomnienie zespołu The Killers.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Summer of 69, a więc wspomnienie z przymrużeniem oka, nie do końca roku 69, bo wtedy Brian Adams był zbyt młody na historie, o których opowiada ta piosenka. No dobrze, zostawmy to już. Teraz Peter McCreary w towarzystwie innych znakomitych muzyków, a więc twórca muzyki zwykle do gier, postanowił zrobić przebój. No i ten przebój rzeczywiście mu wyszedł.
1: Ten kawałek to

Peter Gabriel i Sledgehammer Westerrock. A teraz piękna i romantyczna historia, która była piękną i nadal jest piękną. Mam przynajmniej nadzieję, bo choć o rozwodzie nie słyszałem, to wiecie, jak to jest w małżeństwie czasem. No, w każdym razie bohaterem tej opowieści jest Brandon Flowers i niejaka Tana Manblowski. Para poznała się w sklepie z artykułami używanymi w Las Vegas. Flowers był wtedy ze swoim kumplem Dave'em z zespołu i kupował ubrania na pierwszy koncert kapeli. No i zauważył dziewczynę. Pracowała w Betsy Johnson. Była fajniejsza ode mnie. Wierzę w przeznaczenie, jest dla mnie idealna. Wiedziałem to od samego początku. Po prostu inna, kreatywna, pełna życia. Była pierwsza randka. Podobno zbliżyli się na niej dzięki piosence Toma Waitsa, Rabbi's Arms. Potem Tana miała wspominać w wywiadzie, że kiedy przyjechali do Londynu, Brandon nalegałby zjedli pizzę w Pizza Express, bo przeczytał, że The Edge zawsze tam jada. A potem na pierwszej randce właśnie zabrał ją do całodobowego sklepu z płytami i tam słuchali sobie m.in. wspomnianego Toma Waitsa. Pobrali się po 4 latach takich randek, dokładnie 2 sierpnia 2005 roku, czyli dzisiaj mają 21. rocznicę.

0: wspominałem Państwu w czwartego rocznicy wydania pierwszego singla z czarnej płyty Metallica, z której pochodzi zresztą też ta piosenka. To było 35 lat temu. Za moment też tyle lat będzie miała cała płyta. Trochę zleciało, prawda? A no właśnie, tak to jest z tym czasem. Przed nami kapela, która istniała krótko, mniej niż 10 lat, ale w tych latach, gdy funkcjonowali, na początku XXI wieku byli jedną z moich ulubionych kapel. Audioslave i Like a Stone.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, na Sportowej przez chwilę była. Jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino. Kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był Kabaret Boba Fossi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

Cryogen i zespół Muse. Wspominałem kiedyś o tym, że zespół The Doors, gdy wydawał pierwszego singla, liczył, że już tym pierwszym podbije amerykański rynek. Okazało się, że dopiero drugi i kolejne docierały na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. Jednym z tych kolejnych była ta piosenka, która na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 znalazła się dokładnie 2 sierpnia roku 68, a więc 58 lat temu. Hello, I love you.

0: dziś Państwu o tym zespole mówiłem przy okazji Welcome to the Jungle i kręcenia pierwszego teledysku, które miało miejsce 39 lat temu. 17. Pan Jaro jeszcze z Państwem tutaj do 18, a razem ze mną ci, którzy niedawno grali dwa koncerty w Polsce. Zespół Scorpions.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

cebula i krokodyle łzy. Koma. A teraz piosenka, którą promujemy w tym tygodniu, uznając ją za dobrze rokującą, bo rzeczywiście taką jest. Billy Morrison pojawi się znów w towarzystwie Dextera Hollanda. Ja już wspominałem, że to gitarzysta w składzie kapeli, która akompaniuje występom Billy'ego Idola. W sumie nie mówiłem o tym, że to nie jest tak do końca aż tak długa znajomość, bo Billy jest w składzie kapeli Billy'ego Idola od 2010 roku, czyli w sumie od 16 lat. I teraz on pojawi się bez swojego szefa z innym, właśnie wspomnianym Dexterem Hollandem.

In the Shadows, zespół The Rasmus. A teraz kapela Status Quo, tyle że będzie bardziej o serialu. Coronation Street, jak kiedyś Państwu opowiadałem przy okazji teledysku do I Want to Break Free, bo on jest właśnie wzorowany tym serialem brytyjskim, taką operą mydlaną, telewizyjną. Jak ważna to była dla Brytyjczyków rzecz, pokazuje także to, że Status Quo wzięli udział w tym serialu, grając epizodyczną rolę. Mieli nawet w sumie wystąpić w trzech odcinkach. To bardzo ważna rzecz dla Brytyjczyków, pokazująca tak z przymrużeniem oka brytyjską rzeczywistość, trochę coś jak powiedzmy nasze Rancho. No, w każdym razie, skoro wzięli tam udział Status Quo, to sprawa musiała być bardzo poważna. A rzecz wydarzyła się dokładnie 21 lat temu.

0: szczerze, z ręką na sercu, brakuje Państwu spotkań z zespołem Hej. No, ostatnio było ich jak na lekarstwo. No, ale może jeszcze wrócą. Niech Kaśka najpierw ogarnie ze spokojem swoje 30-lecie solowej części kariery i w przyszłym roku bardzo bym chciał, żeby Hej pojawił się jednak na wielu, a nie kilku koncertach. List za nami, a przed nami spotkanie z Placebo.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Kiedyś był wielkim nieobecnym polskich rodzin. Dziś ponad połowa młodych mężczyzn deklaruje, że bycie ojcem to ich najważniejsza rola. Relacja z tatą to fundament na całe życie. Jak o nią zadbać?
3: Nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
2: Mówi Przemysław Górski, mentor i trener brazylijskiego jiu-jitsu.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
7: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
8: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Bones, For the Crows, Nickelback, Westrock. W kalendarzu drugi dzień sierpnia. I taki sam dzień był także 35 lat temu, w roku 91. Wspomnimy sobie teraz rocznicę związaną właśnie z tym dniem, kiedy to album Nevermind został oficjalnie, koniec końców, zmiksowany i ukończony w studiu The Mastering Lab w Hollywood. Ciekawa rzecz jest taka, że inżynier dźwięku Howie Weinberg rozpoczynał pracę nad tym finalnym masteringiem sam, ponieważ zespół spóźnił się na sesję. Smells Like Teen Spirit. Z tej właśnie płyty, która za moment też będzie miała 35-lecie, już nie masteringu, a wydania. Nirvana.

0: oprócz błękitnego nieba, cóż tam Państwu jeszcze potrzeba? Jeżeli rockowej muzyki, to nieskromnie polecamy cały czas siebie. Eskę Rock. Teraz Ola Galant z gościem w Drogowskazach, a kultowe historie wrócą do Państwa jutro po dziewiątej. Jarosław Bierajewicz. Do usłyszenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.